za moim oknem właśnie umilkł drąb i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar-

0: Radio Impuls.
1: Poniedziałkowy poranek, na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 7 zostało rannych. Poinformował szef Miejskiej Administracji Wojskowej Tymur Tkaczenko. Największe zniszczenia odnotowano w historycznej dzielnicy Podolskiej, gdzie trafione zostały 4 budynki mieszkalne. Częściowo zawalił się jeden z bloków, z którego ratownicy ewakuowali 15 osób, w tym 3 kobiety i 6 dzieci. Przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobywają mieszkańców z uszkodzonych budynków i zabezpieczają teren. Rosyjskie ataki dotknęły także Odessę. Tam rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne. Ranna została jedna osoba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Zostało zakończone w związku z właśnie uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. W Turcji będziemy mówić jednym głosem. Takie głosy słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
3: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
4: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
3: I to, zdaniem szefa MON, daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
5: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
3: W Turcji na pewno będziemy walczyć o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i rozbudowę rurociągów z paliwem z Niemiec do Polski.
2: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Radkowski, który będzie również w Ankarze. Jego relacje usłyszycie w faktach.
1: Kończy się dość rześka noc, zaczyna się niezbyt gorący dzień. Tak w wielkim skrócie można określić to, co będzie się dzisiaj działo. W tej chwili najchłodniej w Kielcach, delikatnie poniżej 9, najcieplej w Legnicy ponad 16 stopni. U nas dwucyfrowy wynik, ale szału raczej nie ma. W ciągu dnia czeka nas raczej pochmurny dzień z przejaśnieniami. Lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni. W górach niestety delikatnie poniżej tej granicy. No i w tym tygodniu jakiegoś wielkiego ocieplenia na razie na horyzoncie nie widać. Podobno pod koniec tygodnia, koło niedzieli, zrobić ma się znów gorąco. Czy tak będzie? Zobaczymy. Witajcie w nowym dniu i nowym tygodniu, drugim tygodniu lipca, 6 dzień tego miesiąca w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej na lato. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Impuls.

0: poranek z muzyką wybraną na lato, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. No, nie lubimy tego w wakacje, bo jakoś tak czas chyba szybciej płynie. Szósty dzień lipca mamy, to 187 dzień roku. Słońce wstaje coraz później, dzisiaj zrobiło to 23 minuty po godzinie 4, a zacznie zachodzić 2 minuty przed godziną 21. Dzień jest już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 12 minut. Szkoda. Imieniny świętują Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna, Teresa, Ignacja, Gotard i Nazaria. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy Światowy Dzień Pocałunku. Wiecie, że całus to nie pocałunek, pocałunek to nie całus. Zresztą, dobra, zostawmy ten temat na razie. Jest także Dzień Radcy Prawnego. No to serdecznie pozdrawiamy. Jak najmniej pracy, właściwie dużo pracy, ale takiej spokojnej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Brześki poranek na Lubelszczyźnie. W Puławach mieliśmy 11 stopni nad ranem. W ciągu dnia będzie zdecydowanie lepiej, bo do 22 zapowiadają synoptycy. No i taka 20 z delikatnym plusikiem ma pojawiać się co najmniej do piątku. Od soboty ma robić się coraz cieplej. W niedzielę już można by rzec będzie upalnie. A dzisiaj też słońce będzie zaglądało do nas dość śmiało, ale walczyć będzie wciąż z chmurami. Jutro natomiast spodziewamy się sporej ilości opadów deszczu.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lata. Tam zaczynał i tam skończył swoją reprezentacyjną przygodę. MetLife Stadium, to tam w 2010 roku zadebiutował w Narodowych Barwach w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi, a w 2026 roku zagrał ostatni mecz na Mundialu. Mowa o znakomitym brazylijskim piłkarzu Neymarze, który wprawdzie strzelił gola Norwegom z rzutu karnego, ale jednak zabrakło. Erik był lepszy. Norwegia wygrała 2-1. No takie historie chwytające za serce też się na Mundialu zdarzają. A co tam się działo, zresztą słyszycie to w wiadomościach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie straszne nam wichry i burze. Tak to było w turystycznej piosence. A wam też pewnie w weekend w wielu momentach pogoda nie przeszkadzała. No właśnie, ciągle podkreślamy i wiele osób to coraz częściej mówi, że w lato i w wakacje najważniejsza jest pogoda ducha, przynajmniej w naszym kraju. Co czeka nas dzisiaj? Jaka aura za oknami? O tym powiemy po wiadomościach po godzinie 7. Zapraszam na nie już teraz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, to 6 dzień lipca. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy was na wiadomości.
9: Zaczynamy poranne wydanie wiadomości Radia Impuls od kolejnego uderzenia w lokalny narkobiznes. Magdalena Krawczak, zapraszam. Blisko 400 dilerskich porcji marihuany zabezpieczyli policjanci z Opola Lubelskiego. Narkotyki znaleziono podczas przeszukania mieszkania 44-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. 44-latkowi grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Ponad 5 milionów złotych trafi do samorządów z powiatu puławskiego na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Największe wsparcie otrzymały Puławy, a dzięki dotacji w mieście powstanie magazyn sprzętu potrzebnego w sytuacjach kryzysowych. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na wyposażenie i działania, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie służb w razie zagrożeń. Wsparcie trafiło również do innych gmin regionu, m.in. Końsko-Woli, Kazimierza Dolnego, Janowca, Kurowa i gminy Puławy. Środki mają wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców i przygotowanie na sytuacje nadzwyczajne. A do końca tego tygodnia w Puławach będzie królować muzyka jazzowa. Wczoraj rozpoczęły się warsztaty Spoko Jazz, które jak co roku przynoszą zarówno zajęcia dla adeptów muzyki, jak też cykl koncertów dla melomanów. Co czeka dziś na miłośników jazzu, wyjaśnia Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
10: 6 lipca, w poniedziałek, o godzinie 20:00, sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika i drugi koncert w ramach tegorocznej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz. Ten drugi koncert będzie poświęcony twórczości Wiktora Younga, amerykańskiego kompozytora o polskich korzeniach. Program The Music of Victor Young zaprezentują wybitna wokalistka Grażyna Augustik oraz Kuba Stankiewicz Trio. W składzie zespołu wystąpią również wybitni muzycy polskiej sceny jazzowej. Na kontrabasie zagra Wojciech Pulcyn, a za perkusją zasiądzie Sebastian Frankiewicz.
9: To na razie wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
11: Co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów.
12: Rosjanie użyli m.in. pocisków balistycznych i dronów.
11: Według władz pod gruzami uwięzionych jest wiele osób, trwają akcje ratownicze.
12: W nocy syreny zawyły niemal w całej Ukrainie.
11: W związku z rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Po czwartej dowództwo operacyjne poinformowało o zakończeniu działań. Biały Dom potwierdza, planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
12: Ma do niego dojść podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze.
13: Donald
5: Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, który może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
11: Zostańmy jeszcze chwilę za oceanem.
12: Bo nasz polski dar młodzieży w towarzystwie najpiękniejszych żaglowców świata z włoskim Amerigo Vespucci, Esmeraldą z Chile, Unionem z Peru czy Eagle z USA przepłynął rzekę Hudson z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
11: Teraz wszystkie żaglowce są zacumowane u wybrzeży Manhattanu i do jutra można je zwiedzać. To możliwe, że to ostatnia tak daleka podróż fregaty z Gdyni. Miasta zaledwie młodszego od Stanów 150 lat, bo na horyzoncie jest budowa nowego żaglowca.
6: Dwa miesiące w jednym jest, no to trochę zaczyna robić jednocześnie miejsce pracy i dom w zasadzie, więc jak najbardziej się przywiązujemy.
13: Jestem zakochany w żeglarstwie, więc jestem też ciekawy tego nowego żaglowca, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie miał ten charakter dalej, ciągnięcia linii.
14: Zapamiętam przepiękne widoki. To jak wpływaliśmy na naszej lewej burcie, widziałem statuę wolności, która nas pozdrawiała.
12: Mówili studenci i komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski w rozmowach z naszym specjalnym wysłannikiem Stanisławem Pawłowskim.
0: Ciśnienie na Lubelszczyźnie dość wysokie i stabilne, na poziomie 1013 hektopaskali, biometr jest obojętny, ale uwaga, dzisiaj dokuczać może nam dość silny wiatr wiejący z zachodu. Te podmuchy, zwłaszcza po południu, mogą być bardzo nieprzyjemne. Jeszcze mocniej ma powiać jutro, no to oczywiście będzie obniżało odczuwalną temperaturę. W Puławach dzisiaj do 22 stopni, jutro 21, w środę 20. Poniedziałek, 6 dzień lipca, to w kalendarzach. Niektórzy nazywają ten miesiąc lipcopad. Takie uroki polskiego lata. Uwielbiam polskie lato. A wy? No to żeby wam osłodzić te niedostatki, pięknie wam zagramy. U nas muzyka wybrana na lato.
7: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Oczywiście nie zapominamy o naszym codziennym porannym horoskopie. Na początek lew. Nowy tydzień rozpocznie się dla ciebie z dużą dawką motywacji i chęci do działania, dlatego warto wykorzystać ten moment na realizację ambitniejszych planów. No nie zdziw się, jeśli ktoś zwrócił uwagę na twoje pomysły i zaprosi cię do wspólnego przedsięwzięcia. Byk. To dobry dzień, by spokojnie uporządkować zaległe sprawy i nie przejmować się tempem innych. Wieczorem przekonasz się, że cierpliwość potrafi przynieść znacznie lepsze efekty niż działanie pod presją. I jeszcze Skorpion. Twoja determinacja i opanowanie pomogą ci znaleźć rozwiązanie problemu, który od jakiegoś czasu zaprzątał twoje myśli. Pod koniec dnia czeka cię miła rozmowa lub spotkanie, które poprawi ci nastrój. No i tego wam wszystkim życzymy.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: szeptem.
1: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. A nie mówiliśmy dzisiaj o poranku o Wimbledonie, w programie przynajmniej. No, niezbyt dobre wieści, jeśli chodzi o polskich zawodników. Ostatni singlista odpadł wczoraj. Hubert Hurkacz, no niestety nie był w stanie dokończyć meczu czwartej rundy Wimbledonu. Wszystko przez silny ból w okolicach prawej strony brzucha. A radził sobie do trzeciego seta znakomicie. No i Hubert musiał niestety skreczować i przerwać spotkanie. Nie zostało ono dokończone. Z dużym szacunkiem potraktowany został przez swojego przeciwnika, a także znakomicie przez publiczność. Niestety Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu. Jej pogrączenią została Naomi Osaka. No, to jest też polski akcent, bo wiemy, że trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, który wcześniej też między innymi współpracował z Igą Świątek czy Agnieszką Radwańską. Sport latem smakuje znakomicie, pod warunkiem, że nie leje się żar z nieba albo nie leje się deszcz. Co w pogodzie? Sprawdzimy za chwilę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
5: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
3: Po reklamie.
8: W Puławach i całym regionie od rana zachmurzenie umiarkowane i duże, z możliwością przelotnych opadów deszczu. Temperatura o poranku wynosi około 17 stopni, a po południu wzrośnie do około 23 stopni. W drugiej części dnia synoptycy nie wykluczają burz. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dziś dla niektórych miły dzień, bo mamy Światowy Dzień Pocałunku. Jak się okazuje, pocałunek rozpracowany został przez naukowców pod każdym względem, bo jak się mówi, natychmiast wyzwala w mózgu wyrzut neuroprzekaźników, takich jak dopamina, no jest euforia, jest serotonina, czyli szczęście, jest oksytocyna, czyli przywiązanie. Ach, do tego jeszcze w ciele podobno spada poziom kortyzolu, a takie szybsze bicie serca zdecydowanie poprawia też dotlenienie organizmu. No tu rozpraw naukowych jest całe mnóstwo, ale też przecież wiadomo, że pocałunek to wymiana flory bakteryjnej. Jest to też pozytywna rzecz, choć czasami też może zaszkodzić. Myślę, że jeszcze sięgniemy do kilku ciekawostek związanych z pocałunkami, bo rzeczywiście jest tego dość sporo, oj sporo. No i wygląda na to, że w poniedziałek, szósty dzień lipca, będzie bardzo pocałunkowym dniem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy Twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla Was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Ktoś filozoficznie kiedyś powiedział, łatwo trafić do więzienia za zniesławienie. Trzeba tylko powiedzieć prawdę. A u nas prawda, tylko prawda w wiadomościach. Kolejne startują już za chwilę, punktualnie o 8:00.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 dzień lipca, na zegarach godzina 8:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
7: Kolejne zatrzymanie w sprawie oszustw wymierzonych w seniorów. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. W ręce policji trafiła 47-latka podejrzana o udział w przestępczym procederze opartym na metodzie na lekarza. Śledczy ustalili, że kobieta odpowiadała za werbowanie osób odbierających pieniądze od pokrzywdzonych oraz za organizację całej akcji. Do oszustw doszło między innymi w Lublinie, gdzie sprawcy telefonicznie przekonywali seniorów, że ich bliscy pilnie potrzebują pieniędzy na leczenie. Ofiary przekazały oszustom dziesiątki tysięcy złotych. Decyzją sądu kobieta trafiła na 3 miesiące do aresztu. Kara za oszustwo to nawet 8 lat pozbawienia wolności. Słuchać wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Funkcjonariusze Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili kilka prób przemytu okazów objętych ochroną.
8: Jednym z chronionych gatunków, na które często trafiają funkcjonariusze służby celno-skarbowej, są koralowce rafotwórcze. W ostatnim czasie na 3 fragmenty koralowców natrafili funkcjonariusze z przejść graniczne w Chrebennem, Terespolu i w Zosinie. Największy zabezpieczony koralowiec ważył prawie 2 kg. Trójka podróżnych, która próbowała przemycić przez granicę te chronione okazy, tłumaczyła się brakiem wiedzy o zakazie ich przewozu. Funkcjonariusze wszczęli przeciwko nim postępowania.
7: Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dodaje, że w ostatnich tygodniach przechwycono także wylinki węży, pazury niedźwiedzia, czaszkę wilka czy kolce jeżozwierza. Wszystkie okazy podlegają ochronie na podstawie przepisów konwencji waszyngtońskiej CITES. Przed wybraniem się na urlop warto wiedzieć, że nie wszystkie pamiątki można przywieźć z zagranicznych podróży. Chodzi m.in. o skóry drapieżników i gadów, niektóre medykamenty, a nawet muszle. Tymczasem hodowcy zwierząt znów mogą odwiedzać plac targowy w Zwoleniu. Wczoraj wznowiono tam organizowanie wystaw ptactwa i zwierząt ozdobnych oraz targów drobiu. Wystawy odbywają się w 1. i 3. niedzielę każdego miesiąca, natomiast targi drobiu w każdy czwartek. Wszystkie wydarzenia organizowane są na placu targowym przy ulicy Targowej i trwają od godziny 6 do 13. Burmistrz Zwolenia zaprasza hodowców, wystawców i odwiedzających. A my zapraszamy teraz na doniesienia z kraju i ze świata. Podadzą je Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
9: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku.
10: To pokłosie wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka o tym, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Kijowowi.
9: Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Michale, jak na te doniesienia reagują politycy?
11: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
12: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba, jest sprawą nadrzędną i kluczową.
11: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
13: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymywać. Ale taki audyt z tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
11: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
10: Autobus, który wczoraj w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie wjechał do przejścia podziemnego, został już wyciągnięty.
9: Wcześniej zderzył się z kilkunastoma samochodami osobowymi. Poszkodowanych zostało 6 osób.
10: Przyczyną wypadku mogła być awaria techniczna układu hamulcowego. Taką wersję przedstawił 55-letni kierowca autobusu.
14: Pełno policji, pełno karetek, straży.
15: Jak państwo dostaną się do domu?
14: No nie wiem, próbujemy tutaj, pan policjant sugeruje, żeby jakoś naokoło tam przejść i spróbować w tamtą stronę chociaż.
15: Pan widział moment tego wypadku?
16: To wygląda tak. Autobus miejski jechał z Wisły Warszawskiej, staranował 10 aut i wjechał do tunelu tutaj do przejścia.
15: Zahaczył o ten strop.
16: Także można tam zjechać spokojnie. Tybu autobusu widać tu jak ten. On zjechał prawie do końca.
15: Jak to wygląda?
17: No nieciekawie, bardzo nieładnie.
9: Policja poinformowała, że wykonane u kierowcy autobusu testy na obecność alkoholu i środków odurzających dały wynik negatywny.
10: W Puławach i całym regionie poranek upływa pod znakiem dużego zachmurzenia i temperatury około 18 stopni. W ciągu dnia będzie nieco cieplej, maksymalnie do około 23 stopni. Przelotne opady deszczu mogą pojawiać się jeszcze przed południem, a po południu niewykluczone są lokalne burze. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, okresami porywisty. To wyraźna zmiana po ostatniej fali upałów.
0: Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną na lato. Tak jest, choć niektórzy twierdzą, że co to za lato, ale piękne polskie lato, nie ma co narzekać. Przypomnę, dnia nam troszeczkę ubywa, dzień już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 12 minut. No to my nadrabiamy czym prędzej i wracamy do dobrego grania.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy narzekają na to lato, zwłaszcza nad polskim morzem, gdzie temperatura ledwie kilkanaście stopni, silny, porwisty wiatr i też woda nie najcieplejsza. Panie i panowie, co to za problemy? Pomyślcie sobie, jak mają przerąbane w takim Nowym Jorku przy plaży Jones. Właśnie w tym mieście pojawiły się rekiny. Niestety jest osoba poszkodowana, no ale na szczęście nie groźnie. Po tym incydencie wprowadzono zakaz kąpieli, który zniesiono po kilku godzinach bezskutecznych poszukiwań rekinów. No a takie sytuacje doprowadzają do zamykania lokalnych plaż. Nie wiem, czy te rekiny też postanowiły świętować 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych, bo te incydenty miały miejsce w piątek, czyli przed uroczystościami. Tak więc nie narzekajmy na nieco mniej ciepły Bałtyk. U nas jest pięknie, no i pewne jest to, że nie ma takich groźnych rekinów.
1: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak się zastanawiałem, kiedy pojawi się ten temat. Temat pojawia się, bo zbliżają się dla nich wakacje i czas urlopów. Mowa o polskich parlamentarzystach. No i nie trzeba zgadywać, że generalnie to polscy politycy w tym sezonie wybierają polskie morze, rejs po Mazurach, no nieliczni wakacje w Chorwacji, a niektórzy po prostu zostają w mieście i będą korzystać z publicznych kąpielisk. Co to oznacza? To oznacza, że jakaś kampania wyborcza albo coś. No tak, trzeba podkreślić, że u nas w kraju wypoczywa się najlepiej. Tu akurat z posłami się zgadzam, choć pewnie niektórzy z wielkim cierpieniem, bo pewnie stać ich na dalekie podróże.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
11: W Puławach i całym regionie utrzymuje się duże zachmurzenie, choć miejscami pojawiają się również przejaśnienia. Temperatura wzrosła do około 19 stopni, a po południu osiągnie około 23 stopni. W dalszym ciągu możliwe są przelotne opady deszczu, a później lokalne burze. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, chwilami porywisty.
1: Słuchasz,

0: Pan Ziołko, poranek i muzyka wybrana na lato. No dobra, nie uciekniemy od tego tematu. On powraca jak bumerang. Pocałunki. Dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. Proszę bardzo. I udowodniono, że podczas całowania używamy około 30 mięśni twarzy. Zapobiegają one workowatym policzkom. Co za tym idzie, napięcie tych mięśni spowodowane namiętnym pocałunkiem zdecydowanie pomaga wygładzić skórę. No i podobno też redukuje zmarszczki. No właśnie, ale jak tak człowiek się nacałuje, to się potem uśmiecha i uśmiech powoduje zmarszczki. I tak w koło, i tak w koło. Dajcie spokój.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
8: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Zachwycaliśmy się w minionym tygodniu polskim biegaczem, który przebiegł maratony w każdym ze Stanów Ameryki Północnej i zrobił to w 49 dni. Nazywany jest też polskim Forrestem Gumpem. No właśnie, bo w 1994 roku mieliśmy premierę tego genialnego filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zamecki. No może w taki niezbyt piękny, pogodowy, popołudniowy czas warto sięgnąć do klasyki kina. A o bieżących rzeczach informują nasi dziennikarze. Zapraszamy na wiadomości. Startują punktualnie o 9:00.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
1: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 6 dzień lipca. Jest 9:00, zapraszamy Was na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Miał trzymać się z dala od rodziny, ale wielokrotnie złamał sądowy zakaz. 48-letni mieszkaniec powiatu opolskiego został zatrzymany przez policjantów i decyzją sądu. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledczy ustalili, że mężczyzna 4-krotnie naruszył zakaz zbliżania się do żony i dzieci. Jest także podejrzany o włamanie do domu zajmowanego przez rodzinę, kradzież pieniędzy i karty płatniczej oraz grożenie żonie pozbawieniem życia. Łącznie usłyszał 15 zarzutów. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. W 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęły się wakacje ZWOT. Jakim powodzeniem cieszyła się nowa edycja tej akcji, mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy lubelskich terytorialsów.
6: W lubelskich koszarach stawiło się 188 ochotników. Spośród nich 160 osób rozpoczyna 16-dniowe szkolenie podstawowe, a 28 żołnierzy rezerwy weźmie udział w 8-dniowym szkoleniu wyrównawczym. Zdecydowaną większość uczestników stanowią młodzi mieszkańcy naszego regionu, pełnoletni uczniowie, studenci oraz osoby rozpoczynające swoją drogę zawodową. Przed kandydatami intensywne dni. Nauczą się bezpiecznego posługiwania bronią, podstaw taktyki, topografii, łączności, medycyny pola walki oraz współdziałania w zespole.
5: Szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa w Radzyniu Podlaskim, a kolejna edycja szkoleń w ramach wakacji ZWOT rozpocznie się 4 września. Zainteresowani mogą już zgłaszać się do centrów rekrutacji. Nie warto zwlekać, bo w czasie wakacji procedury mogą się przedłużać. A teraz przenosimy się do Kazimierza Dolnego, gdzie w miniony weekend jeden ze skwerów otrzymał nowych patronów. W czasie festiwalu literackiego Słowa mają moc, skwerowi u zbiegu ulic Nadwiślańskiej i Podzamcze uroczyście nadano imię Marii i Jerzego Kuncewiczów. Jednocześnie odsłonięto również ławeczkę poświęconą słynnemu małżeństwu literatów. Dodajmy, że inicjatorem nadania skwerowi takiego imienia było Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego. A teraz sprawdźmy jeszcze, co nowego w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
7: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze Tauron zapowiedział powołanie Rady Społecznej, która zajmie się oceną skutków sytuacji na rzece i jeziorze Pilchowickim.
8: Pierwsze posiedzenie nowego organu zaplanowano na 9 lipca.
7: Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przestępstwa przeciw środowisku.
8: Dotychczas odłowiono i zutylizowano blisko 15 ton martwych ryb.
7: Wstępne wyniki badań nie wykazały obecności toksycznych substancji.
8: Według Ministerstwa Klimatu przyczyną śnięcia ryb było najprawdopodobniej wzruszenie osadów dennych i gwałtowny spadek poziomu tlenu w wodzie.
7: Miasteczko Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu, znów tętni życiem. Letni wypoczynek rozpoczął tam Leon XIV.
8: Wybrany ponad rok temu papież po raz pierwszy spędził urlop w pałacu w Castel Gandolfo, który w 2016 roku jego poprzednik Franciszek zamienił w muzeum.
7: Leon XIV powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że najbliższe tygodnie poświęci na wypoczynek, modlitwę, lekturę i sport. Na miejscu ma do dyspozycji basen i kort tenisowy.
8: No i papież będzie w letniej rezydencji do 27 lipca.
7: Anglicy uciszyli Estadio Azteca. Reprezentacja prowadzona przez Tomasa Tuchela pokonała 3-2 współgospodarzy piłkarskich mistrzostw świata i awansowała do ćwierćfinału.
8: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk. Emocje tak w tym spotkaniu, Wojciech, były do samego końca. Dzień dobry.
9: No a wszystko dlatego, że Anglicy, mimo że prowadzili już 2-1 po 2 golach Bellinghama, to od 54 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Kwansacha. Mimo tego z karnego na 3-1 podwyższył Harry Kane. Nadzieję Meksykanom dał Jimenez, który zdobył dla nich drugą bramkę. W ostatnich minutach trwało prawdziwe oblężenie angielskiej bramkiż przez reprezentację Meksyku, no ale gospodarze ostatecznie nie byli w stanie zdobyć tego gola dającego wyrównanie.
7: No i Anglicy w ćwierćfinale zagrają z Norwegami.
9: Tak jest, Skandynawowie wyeliminowali z mundialu Brazylię, wygrywając 2-1, chociaż mieli na początku meczu problemy. W 14 minucie karnego obronił jednak Nyland, który został jednym z bohaterów meczu. Drugim strzelec obu bramek Erling Haaland. Honorowe trafienie z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu zanotował Neymar, dla którego był to ostatni mecz w reprezentacji Brazylii, a Norwegowie po raz pierwszy w historii zagrają w najlepszej ósemce mundialu.
10: W Puławach i całym regionie przedpołudnie upływa pod znakiem dużego zachmurzenia z krótkimi przejaśnieniami. Temperatura wynosi już około 20 stopni, a po południu wzrośnie do około 23 stopni. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a w drugiej części dnia miejscami mogą pojawić się również burze. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i okresami porywisty.
0: 6 lipca, przypominamy, Światowy Dzień Pocałunku. Jest także Dzień Radcy Prawnego. Dobrze, ale na sali sądowej może to dziwnie wyglądać. Posyłamy wam całuski, o, w ten jakże gorący poniedziałkowy poranek. Marek Poc, witam i zapraszam.
2: Radio Impuls.

0: Panie i panowie, stało się Nowy Jork, właściwie centrum tego miasta też stanęło w korkach, bowiem Madison Square Garden była areną wydarzeń, których na razie chyba nikt nie zobaczył poza obecnymi. A bagatela, para zaprosiła sobie o jakieś 1000 znajomych, choć sama artystka przyznała kiedyś w wywiadzie z Grahamem Nortonem, że nie zamierza się ograniczać w tej sprawie. Zapraszam każdego, z kim kiedykolwiek rozmawiałam. Szkoda, że nie rozmawiałem z Taylor Swift. Pewnie mógłbym zobaczyć, jak to się działo. A gwiazd nie brakowało. Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Ed Sheeran, Dakota Jackson, Hugh Grant czy Beyoncé. Uroczystość poprowadził Adam Sandler. Oczywiście mowa o ślubie Taylor Swift. Mieszkańcy Nowego Jorku nie do końca byli zadowoleni, bo to przecież wiadomo. 4 dzień lipca, świętowanie, a tu proszę, przez centrum nie da się przejechać. Było w stylu na bogato podobno, ale wiecie, to tak jak zrobić imprezę na bogato w McDonaldzie. Wyobrażacie sobie imprezę weselną na hali wielkiej, sportowej? No cóż, kto bogatemu zabroni?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowi.
2: Po reklamie.
9: W Puławach i okolicach przedpołudnie upływa pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Temperatura wynosi około 20 stopni i w ciągu dnia wzrośnie do około 23 stopni. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie nie wyklucza się burz. Wiatr z zachodu umiarkowany, chwilami porywisty, przez co pogoda pozostaje dynamiczna.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Krzysiek wyporany, jaki muzyka wybrana na lato. Jest afera. Jest afera w szpitalu w Warszawie. Zresztą generalnie w szpitale pod lupą polskich śledczych, a także NFZ-u. Ale uwaga, za oceanem też się coś dzieje. Bo jak się okazuje, George Clooney, udający lekarza w serialu Ostry dyżur, zgarnął jakieś 11 milionów dolarów. Aha. I niektórzy mówią, że uwierzyli mu, że rzeczywiście jest dobrym lekarzem. Takie rzeczy również za oceanem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Światowy Dzień Pocałunku w poniedziałkowy poranek, o tym też sobie wspominamy. Okazuje się, że zaledwie 3 sesje całowania dziennie po około 5 sekund każda mogą osobę o średniej wadze pozbawić jakieś 500 gram zbędnego ciałka miesięcznie. A jeśli nie sylwetka, to także dłuższe życie. Ludzie, którzy całują się namiętnie każdego poranka, żyją 5 lat dłużej od tych, którzy tego nie praktykują. Ale pamiętajcie, żeby nie spóźnić się do pracy.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, to 6 dzień lipca, minęła godzina 10. Przed nami kolejne zaproszenie na wiadomości.
12: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu, u którego znaleźli blisko 400 dilerskich porcji marihuany. Narkotyki zabezpieczono podczas przeszukania jego mieszkania. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz poręczenie majątkowe w wysokości 20 000 zł. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia. To są wiadomości Radia Impulsa. Teraz zmieniamy temat. Trwa lato, a tymczasem podpisano umowę, która dotyczy zimowego bezpieczeństwa na drogach. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada budowę specjalnych ramp do odśnieżania ciężarówek w miejscach obsługi podróżnych. Rampy pozwolą kierowcom bezpiecznie usuwać śnieg i lód z dachów naczep, zanim wyruszą w trasę. To ważne, bo zalegające bryły śniegu mogą podczas jazdy spaść na jezdnię i stanowić zagrożenie dla innych kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wytypowała 45 lokalizacji dla takich inwestycji. Najwięcej takich obiektów powstanie w województwach lubelskim i podkarpackim. A teraz zostajemy w wakacyjnym klimacie. Tego lata mieszkańcy naszego regionu mogą odpoczywać w plenerze, podróżując z nurtem rzeki. Wczoraj odbył się pierwszy spływ kajakowy Wieprzem, organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Kolejna taka wyprawa z Baranowa do Białek Dolnych już w nadchodzącą niedzielę, a zapisy trwają.
13: Możemy zapisywać je w formularzu rejestracyjnym. Wszystkie informacje na mediach społecznościowych MOSIR-u, jak również na stronie internetowej właśnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach. Zapraszamy serdecznie. Lato trwa. Korzystajmy z pięknej pogody. No i do zobaczenia na obiektach sportowych i na imprezach organizowanych właśnie przez nas.
12: Marcin Kowal z puławskiego MOSIR-u dodaje, że trasa jest łatwa. Dlatego mogą zgłaszać się ci, którzy dopiero zaczynają pływanie kajakiem. Na razie tyle z regionu. Pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Do jutra minister zdrowia ma czas na przedstawienie planu reformy służby zdrowia. Inaczej pożegna się ze stanowiskiem.
14: Takie ultimatum postawił przed weekendem w Jolancie Sobierańskiej Grędzie premier Donald Tusk. Włączymy się z Kacperem Wróblewskim.
15: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
15: Według moich rozmówców niekoniecznie. Jak usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska Gręda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem. Także pozostali członkowie koalicji rządzącej liczą na dymisję, bo wielokrotnie, jeszcze przed wybuchem afery szpitalnej, zarówno Włodzimierz Czarzasty czy Władysław Kosiniak-Kamysz krytycznie oceniali tak zwane odpolitycznienie kierownictwa w Ministerstwie Zdrowia.
1: Anglicy świętują.
14: Synowie Albionu w niezwykle dramatycznym meczu pokonali Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy.
1: W Londynie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jak na ten wynik zareagowano na Wyspach?
16: Jak zaznaczają komentatorzy, reprezentacja Anglii pokazała dwa skrajne oblicza. Wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity charakter, gdy wszystko na murawie zaczęło się sypać. Druga połowa obnażyła bowiem stare angielskie grzechy. Pojawiły się momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały Anglię awans. Kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna i przejście do głębokiej defensywy, gdy jedynym celem było bronienie jednobramkowej przewagi, grając w dziesiątkę. I to ostatecznie otworzyło Anglikom drogę do ćwierćfinału.
14: No a dziś kolejne mundialowe emocje.
1: O 21:00 wielki hit Portugalia-Hiszpania.
14: No to będzie mecz. O 2:00 natomiast Stany Zjednoczone zagrają z Belgią.
17: W Puławach i okolicach przedpołudnie nadal pochmurne, choć miejscami pojawiają się krótkie przejaśnienia. Temperatura wynosi około 21 stopni i w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 23 stopni. Przelotne opady deszczu mogą jeszcze występować lokalnie, a w drugiej części dnia możliwe są także burze. Wiatr z zachodu umiarkowany, chwilami porywisty.
0: Jak wam mija czas w poniedziałkowy poranek? U nas znakomicie. A co jeszcze ciekawego można robić w wakacje? Kilka podpowiedzi w tej godzinie naszego porannego programu. Marek Moc, zapraszam.
5: Radio Impuls.

Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Nowy tydzień w Puławach upłynie pod znakiem jazzu. Trwa kolejna edycja warsztatów jazzowych Spoko Jazz. O tym, co przygotowano w tym roku, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
1: W poniedziałek o godzinie 20 i drugi koncert w ramach tegorocznej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz. Ten drugi koncert będzie poświęcony twórczości Wiktora Younga, amerykańskiego kompozytora o polskich korzeniach. Program The Music of Wiktor Young zaprezentują wybitna wokalistka Grażyna Augustik oraz Kuba Stankiewicz Trio. W składzie zespołu wystąpią również wybitni muzycy polskiej sceny jazzowej. Na kontrabasie zagra Wojciech Pulcyn, a za perkusją zasiądzie Sebastian Frankiewicz.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.
0: Puławach i okolicach przedpołudnie nadal pochmurne, z przejaśnieniami. Temperatura wzrosła do około 21 stopni i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 23 stopni. Nadal mogą występować przelotne opady deszczu, choć stopniowo będą one coraz rzadsze i bardziej lokalne. Po południu nie można wykluczyć burz.
2: Słuchasz Radia Impuls. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol man Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: na zakończenie propozycje filmowe. Kino w Puławach zaprasza na repertuar pełen animacji, przygody i superbohaterskich historii. Dla najmłodszych widzów Minionki i Straszydła. Szalona opowieść o minionkach, które tym razem próbują poradzić sobie z chaosem, jaki same wywołały, i stają do walki o uratowanie świata przed potworami i nieoczekiwanymi skutkami własnych działań. Dla fanów animacji Disney i Pixar przygotowali Toy Story 5. Woody, Buzz, Jessie i reszta znanych zabawek wracają, by zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością, światem, w którym uwagę dzieci coraz częściej przejmują elektroniczne gadżety. A dla miłośników kina superbohaterskiego Supergirl, historia Kary Zor-El, która musi zmierzyć się z niebezpiecznym przeciwnikiem i wyrusza w pełną przygód międzygalaktyczną podróż, szukając sprawiedliwości i swojego miejsca we wszechświecie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Ech, łezka wokół się kręci. Przed laty, 6 dnia lipca w 1974 roku, Polska zajęła trzecie miejsce na rozgrywanych w Niemczech 10. Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, pokonując w Monachium Brazylię 1-0. Takie to były czasy. A współczesność oczywiście pojawi się w naszych wiadomościach. Startują punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, 6 dzień lipca, minęła już godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls od ważnego apelu. Każda informacja może mieć znaczenie. Policjanci z Kozienic prowadzą poszukiwania zaginionego Łukasza Figlewicza. Z 35-latkiem nie ma kontaktu od minionego piątku. Ostatni raz był widziany 3 lipca około godziny 15 w miejscu zamieszkania. Zaginiony ma około 176 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie blond włosy i kilkudniowy zarost. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową koszulkę z czerwonymi napisami, czarne krótkie spodenki i zielone buty sportowe. Prawdopodobnie poruszał się białym rowerem marki Merida z fioletowymi elementami. Każdy, kto może pomóc w odnalezieniu Łukasza Figlewicza, jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach. Można też dzwonić pod numer 112. Ponad 5 milionów złotych trafi do samorządów powiatu puławskiego na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie służb oraz przygotowanie gmin do działania w sytuacjach kryzysowych. Największe wsparcie otrzymały Puławy. Powstanie tam magazyn sprzętu wykorzystywanego podczas klęsk żywiołowych, awarii i innych zagrożeń. Dotacje trafią także do Końskowoli, Kazimierza Dolnego, Janowca, Kurowa oraz gminy Puławy. A teraz muzyczna propozycja na wieczór. W Puławskim Ośrodku Kultury trwają warsztaty Spoko Jazz, które przynoszą także cykl koncertów. O dzisiejszym mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
6: 6 lipca, w poniedziałek, o godzinie 20:00 sala widowiskowa Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika i drugi koncert w ramach tegorocznej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz. Ten drugi koncert będzie poświęcony twórczości Wiktora Younga, amerykańskiego kompozytora o polskich korzeniach. Program The Music of Victor Young zaprezentują wybitna wokalistka Grażyna Augustik oraz Kuba Stankiewicz Trio. W składzie zespołu wystąpią również wybitni muzycy polskiej sceny jazzowej. Na kontrabasie zagra Wojciech Pulcyn, a za perkusją zasiądzie Sebastian Frankiewicz.
5: O kolejnych koncertach będziemy informować na bieżąco, a na razie zmieniamy perspektywę na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
7: Ujawnienie listy sprzętu, który Polska przekazała Ukrainie, poprawi nasze relacje z tym krajem, przekonuje wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
8: Odtajnienie listy donacji zapowiedziało wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej.
7: Są to konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który podał informację, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według niego odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem.
8: Na konferencji szefa MSZ-u był Michał Dobrołowicz.
9: Dzień dobry.
8: Ale dlaczego odtajnienie listy wojskowej pomocy ma poprawić relacje polsko-ukraińskie?
9: To pokaże, jak duże było nasze wsparcie dla Ukrainy. Tak uważa Radosław Sikorski.
10: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji.
9: Szef MSZ nie odpowiada jednak wprost na pytanie, czy pociski do systemów Patriot faktycznie zostały wiosną przekazane Ukrainie.
10: Minister obrony zadeklarował, że donacje dla Ukrainy będą odtajnione. Gdy będą odtajnione, będziemy o tym mówić, ale rosyjskie rakiety nadal lecą na ukraińskie miasta, nadal zabijają ludzi.
9: Za niecałe 2 godziny w południe minister obrony narodowej i premier mają zabrać głos w Bydgoszczy. Tam podpisana będzie umowa dotycząca produkcji w Polsce rakietowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i tam z pewnością wróci wątek pocisków do baterii Patriot.
8: Na to była ciężka noc w wielu miejscach Ukrainy.
7: Rosyjskie wojska zaatakowały kraj, wykorzystując 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych.
8: Taką informację przekazały siły powietrzne Ukrainy.
7: W obwodzie kijowskim i w Kijowie zginęło co najmniej 12 osób.
8: Myślałam, że to koniec, jeżeli teraz, nie daj Boże, dojdzie do kolejnego ataku. Byliśmy tutaj tylko gołe ściany, nie było gdzie się schować. Potem ukryliśmy się w mieszkaniu sąsiadów. Ratownicy przyszli, żeby nas uratować, mówiła mieszkanka Kijowa.
7: Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wtorek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy.
11: W Puławach i okolicach przedpołudnie nadal pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Temperatura utrzymuje się w okolicach 22 stopni i w dalszej części dnia wzrośnie tylko nieznacznie. Przelotne opady deszczu stopniowo słabną i mają coraz bardziej lokalny charakter, ale po południu nadal możliwe są burze. Wiatr z zachodu umiarkowany, chwilami porywisty.
0: Ani się człowiek dobrze nie obejrzał, a tu proszę, kończy się nasze poranne spotkanie w poniedziałkowy poranek. Dziękuję wobec tego, życzę wam miłej reszty dnia i słyszymy się jutro o poranku. Marek Moc, do usłyszenia.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Po reklamie.
4: W Puławach i okolicach przedpołudnie nadal pochmurne, z przejaśnieniami, choć miejscami słońca jest nieco więcej niż godzinę wcześniej. Temperatura utrzymuje się w okolicach 22 stopni i nie powinna już znacząco wzrosnąć przed południem. Przelotne opady deszczu stopniowo zanikają, ale w drugiej części dnia nadal możliwe są burze. Wiatr z zachodu umiarkowany, okresami porywisty.
5: Słuchaj.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Właśnie minęło południe. Zapraszam Was teraz na najnowsze wiadomości.
3: Wypadek w rejonie Chrząchówka. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Kierowcy, uważajcie na utrudnienia na trasie szybkiego ruchu w powiecie puławskim. Między węzłami Kurów Zachód i Nałęczów dachował samochód osobowy. Poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu wypadku pracują służby, a droga w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Jedźcie ostrożnie i liczcie się z tym, że podróż tym odcinkiem zajmie nieco więcej czasu. W miarę możliwości wybierzcie inną drogę. Przemyt chronionych gatunków nie ustaje. O tym, co przechwycono na lubelskiej granicy, mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
4: Z kolei w bagażu jednego z podróżnych funkcjonariusze znaleźli 10 kolców różnej długości i ubarwienia. Prawdopodobnie pochodzą one od jeżozwierza. Obywatel Ukrainy wyjaśnił, że okazy kupił w internecie i zamierzał wykorzystać je na przynętę wędkarską. W innym czasie 43-letnia kobieta, również obywatelka Ukrainy, próbowała wieść dwie wylinki węża, prawdopodobnie pytona. Jak wyjaśniła, wiozła jej córce na Litwę i tam miały zostać wykorzystane do zdobienia paznokci. Natomiast w Dochobyczowie u podróżnej z Ukrainy funkcjonariusze znaleźli niezgłoszoną do kontroli czaszkę wilka. Chronione okazy CITES znalazły się również w przesyłkach pocztowych podczas kontroli paczek z USA i Kanady. Funkcjonariusze z oddziału celnego pocztowego w Lublinie wykryli wypreparowanego pytona królewskiego oraz 3 pazury niedźwiedzia.
3: Służby przypominają, żeby rozsądnie wybierać pamiątki z egzotycznych podróży, tak żeby nie przyczyniać się do wyginięcia rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. A już jutro w Puławach odbędzie się 3. Wschodnie Forum Bezpieczeństwa Energetycznego. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 15 w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkają się tam samorządowcy, eksperci i przedstawiciele branży energetycznej. W programie tematy dotyczące magazynowania energii, obniżania kosztów finansowania inwestycji oraz rozwoju lokalnych spółdzielni energetycznych. Forum ma być miejscem wymiany doświadczeń i prezentacji rozwiązań, które mogą być wdrażane lokalnie przez samorządy i przedsiębiorstwa. Na razie tyle z regionu. Przed nami nowe wieści z kraju i zagranicy.
5: Nieoficjalnie jeszcze dzisiaj po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę.
6: Odtajnienie takich danych zlecił wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: O 13:00 ma zostać przesłuchany kierowca autobusu, który wczoraj wieczorem w Warszawie zderzył się z tramwajem i staranował kilkanaście aut.
6: W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy.
5: My łączymy się z Jakubem Rybskim. Czy znane są już przyczyny tego karambolu?
7: Nieoficjalnie ustaliłem, że usterka mogła dotyczyć jednego z podzespołów opartych na systemach elektronicznych. Na nagraniu widać, że autobus taranuje kolejne samochody i znaki drogowe, niemal nie zmniejszając prędkości. Zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie wyjaśniał biegły, który ma zostać powołany najpóźniej jutro. Z moich informacji wynika, że autobus miał ważne badania techniczne i jak każdy warszawski autobus, przed wyjazdem w trasę przeszedł podstawowy przegląd przeprowadzony przez kierowcę.
5: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
6: FIFA anulowała karę w meczu za wieszenie jednego z liderów amerykańskiej kadry, Folarina Baloguna.
5: Miał on nie wystąpić w najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
6: Dzień dobry, witamy. Jak FIFA tłumaczy swoją decyzję?
8: No, Międzynarodowa Federacja powołała się na artykuł 27 kodeksu dyscyplinarnego. Zezwala on FIFA na całkowite lub częściowe zawieszenie kary. Belgijska Federacja wydała jednak oświadczenie, w którym zaznacza, że FIFA złamała kilka innych zapisów. Największe emocje w tej sprawie budzi jednak to, o czym wspomnieliście, czyli interwencja samego Donalda Trumpa. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianniego Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana. Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się Prima Aprilis. Ta informacja to było dla mnie objawienie. Przyznał Rudy Garcia, selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
2: Do końca dnia na Lubelszczyźnie raczej pochmurna aura. Temperatura maksymalna ma wynosić od 23 stopni w Lublinie do 24 w Puławach. Na jutro synoptycy zapowiadają przelotny deszcz właściwie w całym regionie i nie za wysoką temperaturę jak na lipiec, bo od 20 stopni w Lublinie do 21 w Puławach. Mamy poniedziałek, to jest 6 dzień lipca. Dzień dobry, mówi wam Łukasz Tymków i składam życzenia już teraz Dominikom, czyli Dominikowi, Dominice, a także wszystkim paniom, którym na imię Łucja. No i tradycyjnie także tym, którzy urodzili się 6 lipca. Na temat tych urodzonych nieco później parę słów na pewno padnie na naszej antenie, a teraz już czas na muzykę wybraną na lato.
9: Radio Impuls.

0: No to teraz sprawdzamy, kto przyszedł na świat jeszcze 6 lipca, skoro składaliśmy wcześniej życzenia. Jak się okazuje, towarzystwo naprawdę wyjątkowe. Car Rosji Mikołaj I Romanow, Earl MacPherson, czyli człowiek, którego pomysł na zawieszenie samochodu do dzisiaj daje radę. To też generał Wojciech Jaruzelski, przez którego nie mieliśmy kiedyś teleranka. W tym towarzystwie jest również prezydent USA George W. Bush. Dzisiaj urodziny ma też Rocky i Rambo, czyli Sylvester Stallone. Człowiek nie orkiestra, ale piosenka, czyli ktoś, kto napisał wiele przebojów, Jacek Cygan, wokalista kombi Grzegorz Skawiński, była minister edukacji Anna Zalewska i brytyjska piosenkarka Heather Nova. Do tego wszystkiego jeszcze w tym dniu przyszedł na świat odkrywca wielu ciekawych rzeczy, jak chociażby Sześciu Króli, czyli Ryszard Petru. A listę zamyka raper 50 Cent. A już za chwilę przewidywania związane z pogodą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
0: Od 23 do 24 stopni dzisiaj w naszym regionie będą wskazywały termometry. Przejaśnień raczej za dużo się nie spodziewajmy. Ogólnie aura ma być dosyć pochmurna. Natomiast jutro i pojutrze nie zapominajcie o parasolach. Ma padać przelotny deszcz w regionie. Temperatura będzie oscylowała wokół 21 stopni Celsjusza. I tak ma sytuacja wyglądać do piątku, z tym, że w czwartek może pojawiać się nieco więcej przejaśnień w naszym regionie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Pamiętacie słynne lody ekipy? Okazuje się, że identyczny w smaku deser można zrobić samemu w domu. Produkt zaczął sprzedawać się dawno temu w błyskawicznym tempie. Zjawisko stało się na tyle popularne, że niektórzy w sieci chcieli kupować nawet papierki po tych lodach. No ale pewna instagramerka już rozgryzła recepturę i podzieliła się z fanami przepisem na ten lodowy przebój lata. Szukajcie tego w sieci. Natomiast dużo prostszy przepis na przepyszną rzecz i bardzo zdrową na pewno zdradzę wam jeszcze przed godziną 14.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest tydzień bez upałów, o czym szczegółowo będę mówił w prognozie pogody tuż po 13:00, a już za chwilę u nas pojawi się bardzo dużo ważnych wiadomości z regionu, kraju i świata. Na kolejną godzinę przygotowałem też dla Was zestaw przebojów wybranych na lato i nie zawaham się ich użyć.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia

0: konta firmowego biją cię po kieszeni? Wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Po reklamie.
5: To już pierwsza godzina dzisiejszego poniedziałkowego popołudnia, czyli minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
6: To jest Radio Impuls i czas na nowe wydanie wiadomości. Magdalena Krawczak, zapraszam. A na początku tego wydania zwracamy się do kierowców. Nasi słuchacze donoszą, że w Puławach nie działają światła na spotkaniu ulic Słowackiego i Partyzantów. Uważajcie w tej części miasta. Natomiast nocne zdarzenie spod Lublina przypomina, że jadąc samochodem trzeba uważać na mieszkańców lasów. Nawet korzystając z drogi ekspresowej. Na trasie S17 w pobliżu Panieńszczyzny kierowcę ciężarówki zaskoczył łoś, który wtargnął na jezdnię. Nie udało się uniknąć zderzenia, ale ranny został tylko łoś, do którego wezwano lekarza weterynarii. Policja wyjaśnia, w jaki sposób zwierzę przedostało się na ogrodzoną drogę ekspresową. Jednocześnie mundurowi przypominają, że dzikie zwierzęta są szczególnie aktywne w czasie nocy i nad ranem. I zostajemy w temacie zwierząt. Po przerwie związanej z epidemiami chorób drobiu do Zwolenia wracają targi i wystawy zwierząt. Wczoraj odbyła się już wystawa ptactwa i zwierząt ozdobnych, a kolejne będą organizowane w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Z kolei już 9 lipca zostaną wznowione czwartkowe targi drobiu. Zarówno wystawy, jak też targi odbywają się na placu przy ulicy Targowej w Zwoleniu w godzinach od 6 do 13. Tymczasem w Lublinie szkolą się już nowi wojskowi rekruci. Do programu Wakacje z WOT zgłosiło się 188 ochotników. To przede wszystkim młodzi ludzie, którzy korzystają z przerwy w nauce. Do tego grona nadal można dołączyć, mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
7: Warto przypomnieć, że będzie jeszcze jedna okazja, aby w tym roku wziąć udział w projekcie Wakacje z WOT. Szkolenie rozpocznie się już 4 września, a osoby zainteresowane udziałem nie powinny odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Okres wakacyjno-urlopowy może wydłużyć procedury, dlatego też warto zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji i rozpocząć niezbędne formalności.
6: A już w ten czwartek mobilny zespół rekrutacyjny 22. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie zatrzyma się w Urzędzie Miasta w Kurowie od 9 do 12.30. Na razie region za nami, sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
8: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiera informacje na temat wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Talina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani. Michał Dobrowicz rozmawiał z przedstawicielami polskiego MSZ-u. Michale, co jeszcze wiemy na temat tego wypadku?
9: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przewiezieni do 2 litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem polskiego MSZ. Resort zbiera teraz informacje o tym, ilu obywateli Polski zostało poszkodowanych w tym wypadku.
8: A teraz niezwykły jubilat.
10: Rocky.
8: filmowy Rocky, czyli Sylwester Stallone, ma dziś 80. urodziny. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Dzień dobry, ja mam nawet tort dla Sylwestra i ojej, dla ciebie, Ewa. No ojej. Tak, no jak urodzimy,
8: a to ja
10: urodziny.
8: Oddam Sylwestrowi. To jest, Kasiu, bez wątpienia aktor, który na stałe, tak, wszedł do popkultury.
10: Nawet jeśli nie oglądaliście jego filmów, to pewnie wiecie, że to i Rocky, i Rambo, i Tango, a ostatnio serialowy Tulsa King. Ale ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
11: And to all the Rockies in the world, I love you.
10: Kocham wszystkich Rockich tego świata, tak mówił, odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara. Ta opowieść o sportowcu, który nigdy się nie poddaje, stała się takim mottem pana Sylwestra, który w młodości miał wadę wymowy, sprzątał klatki w zoo, spał na ławkach w parku i marzył o Hollywood. Dziś nie zwalnia tempa. Z Quentinem Tarantino właśnie pracuje nad serialem gangsterskim.
8: To co, Kasiu, jeszcze życzenia. Życzymy jubilatowi przede wszystkim kolejnych lat, tak, w zdrowiu.
10: I w takiej formie.
8: Fantastycznej formie.
10: Tak jest.
5: Słońce jak na lekarstwo na Lubelszczyźnie dzisiaj. Od 23 stopni w Lublinie do 24 wskazują termometry. I taka temperatura utrzyma się właściwie do wieczora. Nad ranem możliwy przelotny deszcz. Podobnie jutro przed południem. Przelotnie na Lubelszczyźnie może padać także jutro wieczorem. A temperatury będą wynosiły od 20 stopni w Lublinie do 21 w Puławach. Jest poniedziałek, no i już jesteśmy w czasie między 13 a 14. Dla niektórych to będą ostatnie minuty spędzone dzisiaj w pracy w nowym tygodniu. A kalendarz wskazuje nam 6 lipca. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest Dzień Radcy Prawnego, ale mamy też Światowy Dzień Pocałunku. I na temat tego drugiego na pewno parę słów padnie na naszej antenie w tej godzinie. Łukasz Tymków, po raz kolejny. Dzień dobry.

0: Tak jak zapowiadałem, teraz o dzisiejszym święcie nietypowym, czyli Światowym Dniu Pocałunku. Jak się okazuje, z przeprowadzonych dotąd badań wiemy m.in., że całowanie pomaga zniwelować stres, pozytywnie wpływa na układ krążenia i przyczynia się do obniżenia cholesterolu. A całowanie w stylu francuskim angażuje aż 34 mięśnie twarzy. Co ciekawe, rekord najdłuższego pocałunku ustanowiony został przez pewną tajską parę, było to w 2011 roku. Zakochani nie oderwali od siebie ust przez, uwaga, 46 godzin i 24 minuty. Jak się okazuje, jest też nauka, która zajmuje się tym zjawiskiem i nazywa się ona filematologia. No, to ja chyba zrobię doktorat.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj do końca dnia raczej pochmurno. W Puławach termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza i to będą jedne z najwyższych notowań w naszym regionie. Jutro i pojutrze raczej deszczowo i nie za ciepło, bo 21 stopni. Upału raczej nie spodziewamy się również w weekend, no chyba, że mówimy o niedzieli, kiedy temperatura może w Puławach wynosić około 26 stopni. Ale przez cały ten tydzień właściwie dobrze mieć w pogotowiu parasol, bo synoptycy przewidują przelotne opady deszczu.
1: Słuchasz Radia Impuls.
10: Red One, Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

0: Nie wiem, czy słyszeliście w Radiu Impuls w naszych wiadomościach o zatrzymanej kobiecie, która organizowała oszustwa metodą na lekarza. Łącznie ludzie stracili 175 tysięcy złotych. Oszukiwani byli głównie seniorzy. To do nich dzwonili złodzieje, mówiąc, że ich bliscy pilnie potrzebują pieniędzy na leczenie. Jak informuje policja, grupa została rozbita, a za oszustwa kobiecie grozi do 8 lat więzienia. No, to są jeszcze dwie takie dosyć poważne grupy przestępcze wyłudzające pieniądze na leczenie. No, chyba nie muszę mówić, że obydwie są na 3 litery.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już za chwileczkę, już za momencik. Niektórzy z was pożegnają pierwszy dzień w pracy w tym tygodniu, bo wybije 14. U nas pojawią się najnowsze wiadomości, a potem wrócimy z muzyką wybraną na lato.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko

0: Z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Właśnie minęła 14, to czas na wiadomości.
9: Śmiertelny wypadek na obwodnicy Lubartowa. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Samochód ciężarowy potrącił rowerzystę, który jechał drogą krajową numer 19 w pobliżu Lubartowa. Mimo podjętej reanimacji 80-latek zmarł na miejscu wypadku. Okoliczności tragedii wyjaśnia lubartowska policja. Jeśli jedziecie w kierunku Lubartowa, uważajcie na poważne utrudnienia. Na obwodnicy ruch odbywa się wahadłowo. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń służb. A teraz pilna wiadomość dla mieszkańców gminy Baranów. Doszło do awarii sieci wodociągowej i z tego powodu bieżąca woda może nie docierać do posesji na terenie gminy. Urzędnicy przepraszają za utrudnienia. Koralowce, czaszka wilka, pazury niedźwiedzia czy kolce jeżozwierza to nie eksponaty muzealne, ale przedmioty zatrzymane w ostatnich tygodniach przez lubelską służbę celno-skarbową na granicy państwa. Michał Deruś z Lubelskiej Izby Administracji Skarbowej przypomina, o czym warto pamiętać przed wakacyjnym wyjazdem do egzotycznych krajów.
10: Zanim na dobre rozpoczniemy sezon wakacyjnych wyjazdów, przypominamy o zasadach przewozu pamiątek z podróży, ponieważ nie wszystkie z nich można legalnie przewieźć przez granicę. Chodzi m.in. o skóry i wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi czy wilków, wyroby ze skór węży, krokodyli lub waranów, ale także koralowce, muszle i popularne w niektórych krajach nalewki na kobrach. Ostrożność zalecamy też przy naturalnych medykamentach, maściach czy balsamach, które mogą zawierać składniki pochodzenia od zwierząt chronionych.
9: Nie mając odpowiednich zezwoleń, trzeba liczyć się z karą grzywny, a nawet więzienia. A teraz zmieniamy temat. W miniony weekend w Kazimierzu Dolnym uhonorowano Marię i Jerzego Kuncewiczów, małżeństwo pisarzy silnie związanych z miasteczkiem. To właśnie tutaj tworzyli i mieszkali, a Kazimierz Dolny stał się ważnym źródłem inspiracji dla ich twórczości literackiej. Skwer u zbiegu ulic Nadwiślańskiej i Podzamcze oficjalnie nosi już ich imię. Jest tam również ławeczka poświęcona Kuncewiczom, upamiętniająca ich obecność w przestrzeni miasta. Wszystko dokonało się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego. Na razie tyle z regionu, przed nami kraj i świat.
11: Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił właśnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informację o tym przekazał szefowi MON-u amerykańscy dyplomaci.
12: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
11: Mówił szef MON-u w Bydgoszczy podczas uroczystości podpisywania umowy o produkcji w Polsce niskobudżetowych pocisków manewrujących. Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. Autokar z Warszawy do Tallina w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Na linii Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
7: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
11: W dobie coraz powszechniejszych tłumaczeń z pomocą sztucznej inteligencji można odnieść wrażenie, że nie warto już uczyć się języków obcych.
13: Nic bardziej mylnego, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. Wyniki ich badań pokazują, że mówienie obcymi językami odmładza nam mózg.
11: No i te wyniki poznał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Grzegorzu, jak to zbadano?
13: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od 1 do 4 języków i posługiwali się w różnych kombinacjach: baskijskim, hiszpańskim, francuskim i angielskim. Mierzono aktywność ich mózgu przez rejestrację słabych pól magnetycznych generowanych przez aktywne komórki. Na tej podstawie z pomocą sztucznej inteligencji określano zegar starzenia się ich mózgu. Okazało się, że osoby posługujące się 2 językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko 1 językiem. W przypadku osób znających 3 języki różnica wynosiła 7 lat, a u poliglotów władających 4 językami aż 13 lat. Co ważne, warto się uczyć języków jak najwcześniej, ale nigdy nie jest za późno, by odmłodzić się poznając kolejny.
8: Do końca dnia raczej pochmurno, ale już nie powinno padać. 24 stopnie maksymalnie w Puławach będą wskazywały termometry i to jedne z najwyższych notowań, jakie przewidywane są na dzisiaj na Lubelszczyźnie. Jutro w ciągu dnia przydadzą się parasole, podobnie ma być w środę. Na termometrach będzie od 20 stopni w Lublinie do 21 w Puławach. No to pierwsza zmiana już raczej może mówić o tym, że ma wolne. A my wciąż mamy poniedziałek, to jest 6 dzień lipca. Życzenia przyjmuje Dominik, Dominika i Łucja oraz urodzeni 6 lipca. A razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków.

0: Często jest tak, że zaglądamy na tak zwane karty historii, żeby sprawdzić, co tam się ciekawego działo w tym samym dniu przed laty. Teraz nie będziemy sięgali do jakiejś prehistorii, ale do roku 1994. Wtedy to odbyła się premiera filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa. No i film, który na pewno każdy w życiu powinien obejrzeć chociaż raz, zawierający mnóstwo cudownych cytatów, które są ponadczasowe, ale też w sumie bardzo proste. No to może słynne "życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi", czy chociażby "żyj tak, abyś po latach mógł powiedzieć, przynajmniej się nie nudziłem". Tej nudy nie będzie na pewno, jeśli zostaniecie razem z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Przed nami tydzień z nie najwyższymi temperaturami, ale też i tydzień, w którym parasol będzie waszym towarzyszem niemalże codziennie. Dziś do końca dnia w Puławach i okolicach nie powinno już padać, ale jutro i pojutrze, a zarówno w czwartek, jak i w piątek, a nawet w sobotę i w niedzielę w synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, a więc warto mieć coś, co przed tymi kroplami was ochroni. To jeszcze teraz o temperaturach. Dzisiaj maksymalnie 24 stopnie wskażą termometry w Puławach, jutro od 20 stopni w Lublinie do 21 w Puławach.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Halo, halo mobilki, teraz powinienem powiedzieć, bo będą informacje dla tych, którzy poruszają się tymi największymi pojazdami po naszych drogach. Chociaż mamy lato, to już podpisana umowa, która dotyczy zimowego bezpieczeństwa na drogach. Chodzi o to, że Ministerstwo Infrastruktury będzie budowało specjalne rampy do odśnieżania ciężarówek na miejscach obsługi podróżnych, na Lubelszczyźnie właśnie. Rampy pozwalają kierowcom bezpiecznie usunąć śnieg, lód z dachów naczep, zanim ruszą w trasę. Jest to szalenie ważne, bo te bryły śniegu mogą spaść na jezdnię albo na pojazd jadący za ciężarówką, no i narobić naprawdę sporo kłopotów. Wytypowano 45 lokalizacji dla takich inwestycji i najwięcej tych obiektów powstanie właśnie w naszym województwie, czyli lubelskim i podkarpackim. Także mobilki szerokości, przyczepności od Radia Impuls. No i dla nas jesteście VIP-ami. O VIP-ach Sean Baker.
1: Radio Impuls.

0: Już niedługo wybije 15, dla niektórych to będzie czas na obiad, dla innych czas na to, aby zastanowić się, co dzisiaj na niego zrobić. A co do obiadu? O, i taką propozycję będę miał dla Was, ale to dopiero po 16. Tymczasem już za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Impuls, minęła 15, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Od 3 dni nie ma z nim żadnego kontaktu. Kozienicka policja poszukuje Łukasza Figlewicza i prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego losie. 35-latek po raz

0: ostatni był widziany 3 lipca około godziny 15 w miejscu zamieszkania. Ma około 176 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie blond włosy i kilkudniowy zarost. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową koszulkę z czerwonymi napisami, czarne krótkie spodenki i zielone buty sportowe. Prawdopodobnie poruszał się białym rowerem marki Merida z fioletowymi elementami. Każdy, kto może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Łukasza Figlewicza, proszony jest o kontakty z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach albo przez numer alarmowy 112. A teraz przenosimy się do Dęblina, gdzie ruszają konsultacje dotyczące jednej z najważniejszych lokalnych inwestycji przeciwpowodziowych. Jutro z mieszkańcami spotkają się przedstawiciele Wód Polskich. Właściciele nieruchomości objętych planowaną inwestycją poznają szczegóły przedsięwzięcia, zasady wykupu części działek oraz procedurę wypłaty odszkodowań. Wody Polskie podkreślają, że wykup obejmie wyłącznie fragmenty nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji. Wtorkowe spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Dęblin o godzinie 17. A miłośnikom jazzu przypominamy, że w tym tygodniu ta muzyka króluje w Puławach za sprawą nowych warsztatów Spoko Jazz. Każdy wieczór to także koncert. O dzisiejszym mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
1: 6 lipca, w poniedziałek, o godzinie 20:00 sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika i drugi koncert w ramach tegorocznej edycji warsztatów jazzowych Spoko Jazz. Ten drugi koncert będzie poświęcony twórczości Wiktora Younga, amerykańskiego kompozytora o polskich korzeniach. Program The Music of Victor Young zaprezentują wybitna wokalistka Grażyna Augustik oraz Kuba Stankiewicz Trio. W składzie zespołu wystąpią również wybitni muzycy polskiej sceny jazzowej. Na kontrabasie zagra Wojciech Pulcyn, a za perkusją zasiądzie Sebastian Frankiewicz.
0: Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Pora na kraj i świat.
2: Apeluję do prezydenta i polityków opozycji. Nie grajcie z ogniem, mówi premier Donald Tusk, nawiązując do krytyki przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego.
3: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
2: Jak już informowaliśmy, jeszcze dziś w Ministerstwie Obrony ma się odbyć konferencja prasowa dotycząca odtajnienia informacji o pomocy militarnej przekazanej dotąd walczącej Ukrainie. Nagrobek Heleny Modrzejewskiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie uszkodzony. Nieznani sprawcy ukradli wykonany z brązu portret XIX-wiecznej aktorki. Sprawę bada policja. Śledczy łączą ją z niedawnymi podobnymi zgłoszeniami o kradzieży na terenie tej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Zniszczony został m.in. nagrobek ukraińskiego poety i prozaika Bohdana Łebkiego. Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską. Tomasz Skory. Tomku, co to oznacza dla złożonego przez obrońcę wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania?
4: Po otrzymaniu takiej informacji rozpatrująca wniosek sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informację, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Minister Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii. Za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną, a kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju. W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.
5: Do końca dnia na Lubelszczyźnie raczej pochmurna aura. Temperatura maksymalna ma wynosić od 23 stopni w Lublinie do 24 w Puławach. Na jutro synoptycy zapowiadają przelotny deszcz właściwie w całym regionie i nie za wysoką temperaturę jak na lipiec, bo od 20 stopni w Lublinie do 21 w Puławach. Dzisiaj poniedziałek, dzisiaj 6 lipca, Światowy Dzień Pocałunku. Proszę świętować, bo to podobno bardzo zdrowe. Dzisiaj też Dzień Radcy Prawnego. To, co ja wam mogę teraz poradzić, to żebyście zostali z nami i dobrze się bawili przy muzyce wybranej na lato. A zaprasza was Łukasz Tymków.
6: Radio Impuls.

0: Teraz będzie sposób na bardzo ciekawe, wartościowe moim zdaniem spędzenie wolnego czasu w czasie wakacji. W 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęły się wakacje z WOT. Jak mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy lubelskich terytorialsów, akcja cieszy się naprawdę dużym powodzeniem.
1: W lubelskich koszarach stawiło się 188 ochotników. Spośród nich 160 osób rozpoczyna 16-dniowe szkolenia podstawowe, a 28 żołnierzy rezerwy weźmie udział w 8-dniowym szkoleniu wyrównawczym. Zdecydowaną większość uczestników stanowią młodzi mieszkańcy naszego regionu, pełnoletni uczniowie, studenci oraz osoby rozpoczynające swoją drogę zawodową. Przed kandydatami intensywne dni. Nauczą się bezpiecznego posługiwania bronią. Podstaw taktyki, topografii, łączności, medycyny pola walki oraz współdziałania w zespole.
0: Na koniec szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa w Radzeniu Podlaskim, a jeśli chcielibyście wstąpić w szeregi terytorialsów, nadal macie na to szansę. Jak to zrobić, powiemy Wam na pewno jeszcze przed 16.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
11: Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Po reklamie.
0: Od 23 do 24 stopni dzisiaj w naszym regionie będą wskazywały termometry. Przejaśnień raczej za dużo się nie spodziewajmy. Ogólnie aura ma być dosyć pochmurna. Natomiast jutro i pojutrze nie zapominajcie o parasolach. Ma padać przelotny deszcz w regionie. Temperatura będzie oscylowała wokół 21 stopni Celsjusza. I tak ma sytuacja wyglądać do piątku, z tym, że w czwartek może pojawiać się nieco więcej przejaśnień w naszym regionie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Teraz w Radiu Impuls wracamy do naszej rozmowy z kapitanem Martą Gaborek, oficerem prasowym lubelskich terytorialców, i przypominamy, że w drugiej Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęły się wakacje z WOT. Można wstąpić, poćwiczyć, a na koniec złożyć uroczystą przysięgę wojskową w Radzeniu Podlaskim.
1: Będzie jeszcze jedna okazja, aby w tym roku wziąć udział w projekcie Wakacje z WOT. Szkolenie rozpocznie się już 4 września, a osoby zainteresowane udziałem nie powinny odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Okres wakacyjno-urlopowy może wydłużyć procedury, dlatego też warto zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji i rozpocząć niezbędne formalności.
0: W naszym regionie Wojskowe Centra Rekrutacji znajdziecie w Puławach i w Lublinie. Natomiast najbliższy czwartek mobilny zespół rekrutacyjny pojawi się przy Urzędzie Miasta w Kurowie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już niedługo grono tych, którzy mają w poniedziałek wolne, powiększy się o całkiem sporą grupę osób. Trzymamy za was mocno kciuki, bo to jeszcze chwilka dosłownie, no i macie tak zwany fajrant. O 16 u nas natomiast najnowsze wiadomości.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: No i właśnie minęła 16, przed nami kolejne wiadomości.
5: Porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Obie organizacje

0: przedstawiły swoje stanowisko. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do jutra czeka na propozycje reform, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Potem możliwe będą zmiany personalne. Michał Dobrowicz, Michale, jak medycy tłumaczą domaganie się dymisji minister zdrowia?
1: Są rozczarowani biernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
2: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji. I nas nie interesuje to, kto straci stanowisko po tej czy innej aferze. Nas interesuje to, czy w przyszłości będą warunki do tego, żeby realnie w tym kraju leczyć.
1: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
0: Ukraińskie drony zaatakowały zakłady w Omsku w zachodniej Syberii. Mieszkańcy miasta podają w mediach społecznościowych, że płynie tamtejsza rafineria. To jeden z największych zakładów przetwarzających ropę naftową w Rosji. Gubernator regionu potwierdził, że doszło do ataku, ale dodał jedynie, że usuwane są jego skutki. Omsk znajduje się w odległości około 2700 km od terytoriów ukraińskich. Jest to więc jedno z najdalszych uderzeń na terytorium Rosji.
3: Słońce jak na lekarstwo na Lubelszczyźnie dzisiaj. Od 23 stopni w Lublinie do 24 wskazują termometry. I taka temperatura utrzyma się właściwie do wieczora. Nad ranem możliwy przelotny deszcz, podobnie jutro przed południem. Przelotnie na Lubelszczyźnie może padać także jutro wieczorem. A temperatury będą wynosiły od 20 stopni w Lublinie do 21 w Puławach. Poniedziałkowe popołudnie 6 lipca kolejne osoby dołączyły do tych, którzy mają już wolne, jak wcześniej mówiłem. Dominik, Dominika i Lucja dzisiaj świętują imieniny, a przed nami bardzo sympatyczny przepis na bardzo pyszny dodatek do obiadu. A dodatkiem do waszego powrotu do domu na przykład będzie muzyka wybrana na lato, którą gra wam Łukasz Tymków.

0: pora obiadowa, no to w takim razie coś do obiadu teraz będziemy dla was mieli. Chodzi o kompot, który wraca do łask. Nie trzeba na to bardzo dużo czasu, a ten, który my wam proponujemy, to nie jest ani za słodki, ani za kwaśny. Jeśli chodzi o to, co można wrzucić do kompotu, to jest to właściwie wszystko, co teraz jest dostępne w sklepach, no może poza cytrusami. Żeby go zrobić, potrzebujemy około 20 minut na to, aby go gotować. Oczywiście nie liczę czasu przygotowania owoców. Potem dobrze jest go wysudzić, bo latem moim zdaniem zdecydowanie lepiej smakuje taki chłodny. A jeśli chcecie dokładnie poznać całą technologię, jeśli chodzi o tworzenie kompotu do obiadu, jakich dokładnie składników potrzebujecie, to przeczytacie bez problemu na naszej stronie internetowej w dziale z przepisami. Smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj do końca dnia raczej pochmurno. W Puławach termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza i to będą jedne z najwyższych notowań w naszym regionie. Jutro i pojutrze raczej deszczowo i nie za ciepło, bo 21 stopni. Upału raczej nie spodziewamy się również w weekend, no chyba, że mówimy o niedzieli, kiedy temperatura może w Puławach wynosić około 26 stopni. Ale przez cały ten tydzień właściwie dobrze mieć w pogotowiu parasol, bo synoptycy przewidują przelotne opady deszczu.

0: Było trochę kłopotów, ale prawdopodobnie one już za nami. Chodzi o choroby drobiu, w związku z czym do zwolenia wracają targi i wystawy zwierząt. Burmistrz poinformował nas, że będą wznowione wydarzenia organizowane na placu przytargowej. No już wczoraj odbyła się wystawa ptactwa i zwierząt ozdobnych, a kolejne będą organizowane, uwaga, w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Miłośników i tych, którzy chcą się wystawiać, informujemy, że 9 lipca zostaną wznowione czwartkowe targi drobiu i one będą odbywały się od 6 do 13, a my do 17 wystawimy już za moment wam kolejną porcję muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: No to przetrwaliśmy jakoś pierwszy dzień nowego tygodnia, w którym no trochę lato się zrobiło kapryśne, ale nie będziemy narzekać, prawda? Jutro będzie kolejny, mam nadzieję, równie piękny, jeśli nie piękniejszy dzień. Życzę wam też przepięknego popołudnia, spędzicie je, mam nadzieję, z naszym programem po godzinach. Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę. Do usłyszenia jutro, cześć.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Po reklamie.
5: Poniedziałek, 6 lipca i 17 na zegarach. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Pacjenci nie zostaną bez opieki. Tak zapewnia Szpital Kliniczny w Zabrzu, w którym od 1 lipca działa jedyny na Śląsku ośrodek dla dzieci chorych na nowotwory. Zlikwidowany został tam oddział onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zakładano, że lekarze z Katowic przeniosą się do Zabrza, ale 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. Na linii śląska reporterka Anna Kropaczek. Aniu, szpital w Zabrzu opublikował dzisiaj informacje dla rodziców małych pacjentów.
7: Tak, chodzi o dzieci chore na nowotwory ośrodka układu nerwowego, ponieważ lekarze z Katowic, którzy nie podjęli pracy w Zabrzu, właśnie w tym zakresie mieli duże doświadczenie. W zabrzańskim ośrodku takich specjalistów nie ma. Szpital zapewnił jednak, że w Zabrzu dzieci będą miały wykonane zaplanowane badania i chemioterapie, które przypadają na obecny okres leczenia, a później w dokumentacji wypisowej szpital wskaże ośrodek, który

0: Przejmie opiekę nad chorym. Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem dobra dziecka, etapu leczenia i ciągłości terapii.
1: Sztuczna inteligencja na platformach społecznościowych może subtelnie kształtować opinię publiczną. Badania naukowców z Oxfordu i Potsdamu potwierdzają to, co chyba intuicyjnie podejrzewamy. A w studiu Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Z tymi właśnie informacjami. Dzień dobry. Jak to się dokładnie odbywa?
2: Naukowcy zwracają uwagę nie tylko na algorytmy, które podrzucają nam takie, a nie inne treści. Podkreślają, że narzędzia oparte na dużych modelach językowych wykorzystywane do generowania czy edytowania wpisów w mediach społecznościowych mogą wprowadzać ukryte uprzedzenia, niekoniecznie w pełni zgodne z treścią podawanych artykułów. Te czasem drobne zniekształcenia w pojedynczych postach szybko rozprzestrzeniają się potem w sieci i stopniowo wpływają na poglądy opinii publicznej.
1: Grzegorzu, a co można z tym zrobić?
2: Z poziomu użytkownika to trudne, bo nawet jeśli wprost wpisze się w instrukcję, by post zachował pierwotny sens wypowiedzi, narzędzia AI często zmieniają kierunek przekazu, szczególnie we wpisach dotyczących kontrowersyjnych tematów, takich jak choćby kontrola dostępu do broni w USA czy legalizacja marihuany. Symulacje pokazują, że w skali milionów interakcji subtelne zmiany mają poważne znaczenie.
3: Średnio przyjemny czas szykuje się w pogodzie w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w całym naszym regionie. Jutro dużo chmur, będzie padać, przelotnie co prawda, ale jednak wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Jutro do 21 stopni i do tego jeszcze silniejsze podmuchy wiatru. Dzisiaj w nocy 17 stopni i tej nocy też opady deszczu są u nas niewykluczone. Mamy kolejny wakacyjny poniedziałek, to już jest 6 lipca. Powoli, panie kalendarzu, nie tak szybko. No, ja się bardzo cieszę, że jestem tu, w swoim ulubionym miejscu i o najlepszej porze dnia, Łukasz Jakubczyk. Wakacyjny dzień dobry, zaczynamy program po godzinach na wakacjach.
4: Radio Impuls.
3: Na początek coś nowego, co może będzie hitem lata i wakacji 2026. Kto wie, w końcu Skolim w tym sezonie rozchwytywany jest koncertowo i grillowo. W obu sprawach nawet dosłownie. Czas na Polish Latino, Skolim, Blanka i Krakhaus. W programie po godzinach na wakacjach. 3 minuty po 17.
5: Jesteś

0: To Suzy śpiewa nam ekipa Secret Service w poniedziałkowe późne popołudnie, w taki spokojny, temperaturowo dzień, czyli chyba dzisiaj nie ma narzekania, że jest za gorąco albo za zimno. Nawet Bałtyk w normie, jakieś 17-18 stopni. My dzisiaj będziemy sprawdzać, co fajnego u nas w regionie. Będzie trochę świata muzyki po weekendzie, no i sport. Ogólnie łatwo, lekko i przyjemnie. Jak to w wakacje w programie Po godzinach. Taylor Swift, już za chwilę pani Taylor Swift od tego weekendu. Będzie Shake It Off.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Michiko Latino śpiewa Jerry Halliwell w Radio Impuls. Wracamy do regionu i bardzo śmiało planujemy już weekend właśnie u nas. A może by tak spływ kajakowy rzeką Wieprz? 12 lipca, czyli w niedzielę, kolejna odsłona, którą poleca Puławski Mosir. Start w Baranowie, a finisz w Białkach Dolnych. Tam ognisko, zapisy trwają na kajaki dwuosobowe, tylko i wyłącznie. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie ma co zwlekać. Trasa jest łatwa, a liczy sobie 11 kilometrów. No, w pięknych okolicznościach przyrody. Chyba nie trzeba zachęcać. Polecamy spływ kajakowy z Mosir Puławy już w niedzielę. Bawcie się dobrze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Salt i Ava Max przed 18 w programie Po Godzinach. Ja co jakiś czas odświeżam jej stronę internetową z nadzieją, że w zakładce Events pojawią się jakieś daty, miasta, linki do biletów i tak dalej. Na razie od razu mówię, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Nie musicie tam klikać. A u nas po 18 ciszy na pewno nie będzie. Sprawdzimy, co fajnego u nas. Do tego teksty piosenek, które są coraz mniej pożądane. O co chodzi? Szczegóły niebawem. Wcześniej wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 18, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Koszt uzbrojenia dostarczonego Ukrainie w latach 2022-2023 wyniósł 14 miliardów 900 milionów złotych. Tak wynika z zestawienia, które przedstawia właśnie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
4: Natomiast od 2024 roku do chwili obecnej donacje kosztowały Polskę 1 550 000 000 zł, wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. Parlament Europejski na jutrzejszym posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Włodymyra Zełenskiego. Na linii korespondentka Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego należy się spodziewać?
6: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Włodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.

0: Ilicic nadal będzie trenerem reprezentacji polskiej koszykarzy. Polski Związek przedłużył umowę ze szkoleniowcem przynajmniej o rok. Wszystko zależy od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, zaznacza prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
1: Pogodowo w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie, w Kozienicach. No sporo się będzie działo w najbliższych dniach, niekoniecznie pozytywnego, no bo jutro dużo chmur nad regionem, przelotne opady deszczu. No i jutro też silniejsze podmuchy wiatru. Na termometrach maksymalnie 21 stopni. W środę już co najwyżej 19, w czwartek i piątek po 18, ale w weekend już ma być cieplej. Jest szansa, że znowu będziemy się zbliżać do 30 na termometrach, ale to dopiero na początku przyszłego tygodnia. 6 lipca to jest poniedziałek. 52 lata temu nasi piłkarze zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. W meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy Brazylię 1-0. Szkoda, że w kwestii sukcesów naszej piłki nożnej musimy się tak mocno cofać w czasie. Za to muzycznie jesteśmy na bieżąco. Lady Gaga teraz w programie Po Godzinach w Radiu Impuls. Abrakadabra. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 3 po 18.
2: Radio Impuls.

0: Komodo w programie Po godzinach w poniedziałek. Co tam w muzycznym świecie? Ciekawe dane z serwisów streamingowych. Okazuje się, że użytkownicy coraz rzadziej klikają w piosenki, które są w nich oznaczone jako zawierające wulgarne treści. Jeszcze kilka lat temu nie zwracano na to uwagi, a teraz w zestawieniu top 50 jednego z serwisów takich piosenek jest już tylko 13%. 8 lat temu to było średnio 74%. To ciekawe. Zapewne nigdy nie poznamy jasnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo co osoba, to inne preferencje. Wiadomo, na u nas za chwilę będzie się działo na pewno bez wulgaryzmów, choć będzie o poniedziałku. Manic Monday i The Bangles. Już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zespół Boney M w Radio Impuls. Wracamy do regionu z propozycją na początek weekendu, bo w Rykach, w kinie Renesans, mają dla nas poranki filmowe, to znaczy konkretniej to dla naszych pociech, ale może i ktoś z rodziców chciałby zobaczyć film Niesamowita historia Mambo Jumbo. To w piątek o godzinie 11:00, w planach po seansie także kilka konkursów i animacje dla dzieci. To polecamy na piątek w Rykach. Bawcie się dobrze.
1: Radio Impuls.

0: Słodkiego, miłego życia kombi w programie Po godzinach. Chyba w sobotę, jak dobrze pamiętam, Sławomir Łosowski wrzucił informację, że tego dnia, a to był 4 lipca, zespół może świętować swoją 50 na scenie. To była rocznica pierwszego oficjalnego koncertu pod szyldem kombi. Wcześniej, jak wiemy, zespół był znany jako Akcenty. No, u nas za chwilę Akcenty grupy Roxette w numerze You Got The Look, za którym stoi grupa A-Teens. Kiedyś przerabiali hity Abby, a teraz biorą się za Roxette. No jeśli tak będzie, to będą mieli w czym wybierać, bo Roxette to przecież kopalnia hitów. Zagram za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Last in Lovers, Sigala i James Arthur w programie Po godzinach w poniedziałek. Po 19 nic się nie zmieni, nadal będzie poniedziałek, za to muzycznie będzie fajnie, wakacyjnie. Sprawdzimy też, co u nas, a z muzycznego świata nieformalne wyznanie miłości, za które trzeba było przeprosić. Bądźcie z nami po 19, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Obecny rząd przekazał Ukrainie sprzęt warty 1 550 000 000 zł. Za czasów poprzedniej ekipy władzy ta kwota była prawie 10 razy wyższa. Tak wynika z zestawienia, które przed godziną zaprezentował dziennikarzom wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na jego konferencji była reporterka Magdalena Greinert. Witaj.
7: Tak jest, dzień dobry.
6: Dlaczego rządzący ujawniają te kwoty?
7: To z jednej strony odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej, a z drugiej chęć pokazania, że Polska jest nie rozbrajana, tylko dozbrajana. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w ten sposób do zarzutów o przekazanie rakiet do systemu Patriot. Mówił, że skala przekazywanego sprzętu jest nieporównywalna. To 10:1 i przekazanie rakiet nie uszczupla naszego bezpieczeństwa.
8: W ostatnich 3 latach nie mogliśmy już przekazać wiele sprzętu, ponieważ takie są, a nie inne możliwości państwa polskiego. I granicą jest zdolność i bezpieczeństwo państwa polskiego i zdolność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej.
7: Wicepremier podkreślił też, że w kolejnych tygodniach zostaną ujawnione konkretne liczby czołgów, śmigłowców przekazanych przez poprzedni rząd. Sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Greinert.
6: Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot patrolowy na Morzu Norweskim. O tym incydencie poinformowało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Więcej o okolicznościach tego zdarzenia korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan.
9: Podczas operacji o kryptonimie Firecrest do brytyjskiej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski samolot patrolowy. Maszyna typu BF przeleciała obok lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzuciła w jego pobliżu boje sonarowe. Nie odpowiadała też na wezwania emitowane na międzynarodowych częstotliwościach alarmowych. Działania te uznano za niebezpieczne, w związku z tym 2 brytyjskie myśliwce F-35 przechwyciły i odeskortowały rosyjski samolot.
6: Lotnisko w Katanii na Sycylii będzie całkowicie zamknięte jeszcze przez 2 godziny. Jest to spowodowane aktywnością wulkanu Etna, który wyrzuca w powietrze tony pyłów. Mogą one uszkodzić silniki samolotów i zagrozić bezpieczeństwu pasażerów. W związku z tym 17 przylotów przekierowano do Palermo. Linie lotnicze podstawiają autokary do przewozu podróżnych. Normalnie funkcjonuje natomiast lotnisko w Comiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii.

0: 17-18 stopni, tyle minimalnie tej nocy zobaczymy na termometrach w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w całym naszym regionie. Słabo w drugiej części nocy może popadać. Jutro też parasole się przydadzą. Na termometrach do 21 stopni będzie wietrznie, więc odczuwalna temperatura na pewno będzie niższa w środę i niższa na termometrach i niższa z powodu wiatru, bo w środę co najwyżej 19 stopni u nas. Po porcji wiadomości i po prognozie pogody wracamy do poniedziałkowego wakacyjnego grania muzyki wybranej na lato, Capital Cities na początek, a później Dawid Podsiadło i jego sezon. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Impuls. Teraz mamy sezon i porę na program po godzinach. To są 3 minuty po 19.
1: Radio Impuls.

0: Kygo, Kality, Griffin, fajnie wpadająca w ucho piosenka Save My Love, a w Australii w uszy społeczeństwa wpadły słowa premiera, pana Antoniego Albanese, który wziął udział w jednym z programów komediowych. W trakcie szybkiej rundy pytań o kobiety, o to, które w różnych sytuacjach chciałby mieć u boku, najpierw wskazał Kylie Minogue, a później przy kolejnych pytaniach dodał, że jest wspaniała i na wszystkie odpowie, że wybiera ją. Dodam tylko, że premier Australii jest żonaty od pół roku. I chyba była kłótnia w domu, bo później za te słowa przeprosił. Może się bał, że będzie spał na materacu w garażu. No co, premier to tylko w polityce jest kimś. W domu dobrze wie, gdzie jest jego miejsce. Bonnie Tyler u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy Twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla Was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Szer w Radio Impuls. Wróćmy do regionu w tematach już weekendowych. W niedzielę zaplanowano nadwiślańskie spotkania kulinarne. W plenerze, w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Park Czartoryskich w Puławach, więc będzie bardzo klimatycznie. Będą pokazy kulinarne, będzie potańcówka, lokalne produkty i wyroby rzemieślnicze. Będą konkursy, strefa zabaw dla dzieci. Fajna impreza, którą Wam polecamy. To od 12 do 18. Bawcie się dobrze.
1: Radio Impuls.

0: Doktor Alban w programie Po godzinach. Może i on wróci do grania i śpiewania jak pani Madonna. Nowa muzyka, nowa ona i różnego rodzaju pomysły na promocję. Miała się pojawić na imprezie Pride in London, ale organizatorzy bali się, że to wydarzenie na Trafalgar Square ściągnie takie tłumy, których to miejsce nie widziało od lat. A to by było niebezpieczne, więc woleli dmuchać na zimne. Tak się fani stęsknili za Madonną. Albo po prostu chcieli zobaczyć ją na żywo, bo z Instagrama to mogą tej młodej pani nie kojarzyć. Lucenzo u nas za chwilę.
1: Radio Impulse.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: ATC w programie Po godzinach melodyjnie przed 20. Za chwilę wiadomości, będzie też prognoza pogody, a po 20. piłkarski mundial, bo dzisiaj starcie, które może na długo zostać w naszej pamięci. Będzie też o imprezie, która w pamięci pewnej znanej dwójki też na długo zostanie. Bądźcie więc z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
6: Tragedia w miejscowości Lutynia na Dolnym Śląsku. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterze, nie żyje jedna osoba, druga jest w szpitalu. Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się?
7: Policja w sprawie zatrzymała podejrzanego. To młody mężczyzna, który miał zapruszyć ogień w jednym z domów w dolnośląskiej Lutyni. Prawdopodobnie chciał zatrzeć ślady. Według naszych nieoficjalnych ustaleń nie żyje jedna osoba, druga przebywa w szpitalu, a sprawca miał być z nimi powiązany. Doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, przekazuje biuro prasowe dolnośląskiej policji. Na miejscu pracują śledczy, którzy zabezpieczają teraz dowody. Wszystko odbywa się pod nadzorem prokuratora.
6: Tajemniczy obiekt, prawdopodobnie dron, przyczyną chwilowych utrudnień na krakowskim lotnisku. Obiekt w okolicy portu zauważył pilot jednej z maszyn, powiadomił wieżę kontroli lotów, a ta policję. W rejon, w którym zauważono obiekt, skierowano patrole. Nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona. Smartfon stał się naszym nieodzownym towarzyszem także w czasie podróży zagranicznych. Szykując się do takiego wyjazdu, powinniśmy wprowadzić w nim zabezpieczenia, radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Jednym z nich jest skonfigurowanie kodu PIN na fizycznej karcie SIM, a inne rekomendowane zabezpieczenie?
8: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować, to nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach. Ale co więcej, możemy też taki telefon wzbudzić do życia komunikatem, że jest nagroda za jego oddanie i podać numer telefonu, bądź też jeśli szans na to nie widzimy, włączyć opcję zdalnego kasowania naszych danych, aby lepiej chronić te wszystkie sekrety, które na takim smartfonie mam.
0: Taki sobie początek tygodnia w Puławach i w całym naszym regionie. W ogóle pierwsza część tego tygodnia będzie słaba, bo jutro 21 stopni, głównie chmury nad regionem, przelotne opady deszczu i silny wiatr. W środę więcej szans na słońce, ale też może pokropić, i 19 stopni, i też ten silny wiatr. W czwartek u nas bardzo podobnie. 6 lipca, czytam właśnie, że 21 lat temu wyemitowano sygnały z wiadomościami dla potencjalnych cywilizacji pozaziemskich. Odpowiedzi do dziś brak, ale może dlatego, że nie do wszystkich układów planetarnych ta wiadomość już dotarła. Do jednego z nich dotrze w kwietniu 2036 roku. A my

0: Pink w programie Po godzinach. Gwiazda zza oceanu może więc wpadnie dzisiaj na mecz Portugalia-Hiszpania. Na stadionie w Dallas to hitowe starcie w 1/8 finału, początek o godzinie 21 naszego czasu. Sprawdzałem, jakie są typy. Hiszpania jest faworytem, ale wiadomo, jak to jest na boisku. Póki piłka w grze, to wszystko może się wydarzyć. Proszę sobie przygotować garść przekąsek, bo zapowiada się wyjątkowo ciekawe starcie. Zresztą drugi mecz w nocy, konkretniej o 2 w nocy, też będzie bardzo interesujący. Stany Zjednoczone, Belgia. Nawet jak nie będziecie go oglądać, to na bieżąco będzie go wam w sieci relacjonował prezydent Trump. Edward Maja za moment będzie Stereo Love.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Celine Dion, That's the way it is. Fani tej gwiazdy już czekają na wrzesień i początek serii koncertów w Paryżu. Jeśli wybieracie się i szukacie wciąż hotelu, to chyba nie ma co zwlekać, bo cały świat wtedy będzie nocował w tym mieście. Wszystkie drogi będą prowadzić do Paryża. A nas w stronę weekendu niech prowadzi teraz Enrique Iglesias. Duele El Corazon.
1: Radio Impuls.

0: Avicii w programie Po godzinach. Co jest po tym weekendzie najchętniej klikanym tematem w kolorowych mediach? Wiadomo, że ślub Taylor Swift i Travisa Kelsiego. Salą weselną była hala Madison Square Garden w Nowym Jorku. Tyle mają rodziny, tyle przyjaciół i znajomych, że nie ma takiego domu weselnego, który by ich wszystkich pomieścił. Co najciekawsze, w sieci jest bardzo mało filmików z tego wydarzenia i dopiero powoli docieramy do jakiejś informacji. Na przykład śpiewał Paul McCartney, nie wiemy, kto złapał welon, który wujek był królem parkietu i tak dalej. Jakby to było polskie wesele, to pewnie jeszcze dzisiaj byłyby relacje z tego, kogo i jak bardzo boli głowa. Bob Sinclair i Kieszał nas za chwilę. I Can't Wait!
1: Radio Impuls.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz.

0: Maroon 5 na koniec poniedziałkowego po godzinach. Za chwilę 21, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 21 muzyka wybrana na lato. Sporo okazji, by dać głośniej radio. Polecamy się i po 21.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie. Posłuchajmy.
5: Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar makabrycznej zbrodni, do jakiej doszło w zeszłym tygodniu w małopolskiej Skawinie. Policja odkryła w jednym z mieszkań ciała czteroosobowej rodziny. Jak przekazał prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie, potwierdziły się wcześniejsze informacje, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego.
6: Przeprowadzona sekcja zwłok również potwierdza tą wersję, którą mieliśmy od początku, i która jest najbardziej prawdopodobna, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli sprawca pozbawił życia trzy osoby i następnie popełnił samobójstwo, i wszystko wskazuje na to, że tym sprawcą był mężczyzna.
5: Na razie nie wiadomo, czy sprawca zbrodni był pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Mają to wykazać kolejne badania, których wyniki znane będą za około 2-3 tygodnie. Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym po południu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko. Poruszało się ono na rowerku w towarzystwie rodzica. W pewnym momencie 6-latek uderzył w bok autobusu. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem i znów twierdzi, że przywódca Rosji chce zakończenia wojny z Ukrainą. Amerykański prezydent w nocy czasu polskiego wyruszy na szczyt NATO do Ankary, w czasie którego ma spotkać się m.in. z prezydentem Ukrainy. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ten szczyt może mieć wiele ciekawych momentów.
7: Dzień dobry, tak, ta rozmowa z Władimirem Zełenskim, po której Trump ma ponoć zadzwonić do Putina, ma być powrotem Trumpa do rozmów na temat zakończenia wojny. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, rzucił dziś prezydent. Będziemy prawdopodobnie obserwować również mijanie się szerokim łukiem prezydenta USA i premier Włoch, bo Trump zasugerował, że należy wprowadzić zakaz zbliżania dla Georgii Meloni, z którą ma konflikt. Na pewno usłyszymy o złych sojusznikach z NATO, którzy wykorzystują USA, Europie, która nie dba o własne bezpieczeństwo. Jedno jest pewne, Trump wyruszy do Ankary w bojowym nastroju.
0: Trochę deszczu spadnie nam w Puławach i w całym regionie. Tak będzie nocą, tak będzie jutro, tak też będzie w środę, nawet w czwartek jeszcze pokropi. Słońce też co jakiś czas będzie do nas zaglądać. Silny wiatr też z nami będzie i we wtorek, i w środę, i w czwartek. Na termometrach jutro w Puławach 21 stopni, w środę 19. 6 lipca to jest poniedziałek, mamy już po 21, za niespełna godzinę kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, będzie też prognoza pogody, a do tego czasu muzyka wybrana na lato. CNCO i Little Mix na początek, a później Sanach i Krzysztof Zalewski. Łukasz Jakubczyk, polecam, witajcie.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Jest 22. Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości z kraju i ze świata przed nami. Posłuchajmy.
5: Nowe standardy kierowania pacjentów na badania i zabiegi oraz wynagradzania medyków mają być elementem reformy systemu ochrony zdrowia, ustalił reporter Michał Dobrołowicz. Propozycję zmian w tym tygodniu zaprezentować ma rząd. W tej sprawie premier Donald Tusk przed weekendem stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów NFZ.
6: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
5: Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytywał w Ministerstwie Zdrowia, co ma być w tych nowych standardach.
7: Precyzyjne wytyczne, kiedy pacjent wymaga na przykład pilnych badań, a kiedy może zaczekać, i to ma zależeć tylko od stanu jego zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła mi, że chodzi o jasną instrukcję.
8: Bardzo precyzyjną ścieżkę terapeutyczną, dla kogo to badanie dzisiaj jest zasadne. To jest to, co chciałabym, żeby w sektorze ochrony zdrowia było przede wszystkim.
7: Poza tym w projekcie zmian, jak ustaliłem, może znaleźć się obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Ten tydzień zapowiada się jako najważniejszy od wielu miesięcy dla naszego systemu ochrony zdrowia. Musi przynieść konkretne propozycje reform i może przynieść zmiany personalne.
5: Smartfon towarzyszy nam każdego dnia, również wtedy, gdy wyjeżdżamy na wakacje. Wielu z nas staje wtedy przed koniecznością naładowania baterii w tym urządzeniu, na przykład na lotnisku czy w innym miejscu publicznym. Czy bezpieczne jest podłączenie się do udostępnionego tam portu USB? Zapytaliśmy Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl.
9: Wiem, że w internecie krąży taki mit, tak to trzeba nazwać, że podpinanie się pod takie publiczne porty USB może spowodować co złego i technicznie, teoretycznie rzeczywiście jest to możliwe, natomiast takich ataków nie obserwowaliśmy, nie obserwujemy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że jak będziecie się podłączali, to Wasz smartfon może zadać takie pytanie, czy chcesz udostępnić na przykład, czy zaufać temu urządzeniu, albo dać dostęp do jakichś funkcji, bo po tej drugiej stronie, jeśli znajduje się komputer, no może próbować uzyskać dostęp do naszych zdjęć czy dodatkowych funkcji, ale dzisiejsze współczesne smartfony przed tym ostrzegają.
5: Czyli czujność nie zaszkodzi.
4: Deszczowa noc, co prawda będą to przelotne opady, ale jeśli macie w planach nocny spacer, to na spacer weźcie też parasol, bo się przyda. Jutro też się przyda, jutro 21 stopni, dzisiaj w nocy, bo nie powiedziałem, 17 w Puławach. W środę 19 stopni w ciągu dnia i jeszcze silniejszy wiatr niż jutro, chociaż jutro ten też wiatr będzie silniejszy. Od wiatru będziemy odpoczywać dopiero w piątek, a od soboty poprawa pogody i cieplej się zrobi i więcej słońca się pojawi. I to by było na tyle. Kończymy program po godzinach w poniedziałek 6 lipca. Jutro wtorek. Będziemy krok bliżej do weekendu. I całe szczęście. Słyszymy się po 17. Łukasz Jakubczyk. Dzięki za wspólnie spędzony czas. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
0: Radio Impuls.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: 6 minut po północy.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz D. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy.